Oh iya ya. Mas Joko. Assalamualaikum, Bung. Kang, kula demen to. Kok demen sarung.